0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Porozmawiajmy po polsku w Cork City Community Radio 100.5 FM. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ naszym gościem jest Angelika, która mieszka w Cork już prawie 20 lat. Angelika jest kobietą, która doskonale godzi swoje życie zawodowe z prywatnym, pracując na pełen etat i wychowując dwójkę dzieci. Opowie nam dzisiaj o swoich doświadczeniach, sukcesach oraz wyzwaniach. Jednak zanim przejdziemy do odsłuchania nagrania z Angeliką, jak przygotowywałam się do tego programu, udało mi się dotrzeć do opracowania Matthew Kelly, który w swojej książce Off Balance Getting Beyond the Work-Life Balance Myth to Personal and Professional Satisfaction wskazuje, że powinniśmy skupić się na osiągnięciu osobistej i zawodowej satysfakcji. Kelly tłumaczy, że najważniejsze jest, aby kłaść nacisk na to, co jest dla nas najważniejsze i upewnić się, że nasze działania są z tym zgodne. Do tego udało mi się dotrzeć do książki Emily i Amelia Nogoski pod tytułem Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle. W tej książce autorki podkreślają, że kobiety doświadczają wypalenia w znacznym, odmiennym stopniu niż mężczyźni. I książka oferuje naukowe podejście do zarządzania stresem, ale nie tylko, emocjami też, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie i znajdywanie czasu na odpoczynek oraz łączenie się z innymi ludźmi. Oprócz dwóch książek udało mi się też dotrzeć do wypowiedzi Michelle Obamy, która w jednym ze swoich wywiadów powiedziała: kobiety w szczególności muszą zwracać uwagę na swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ jeśli biegamy od jednego zadania do drugiego, nie mamy dużo czasu na dbanie o siebie. Musimy lepiej organizować nasze priorytety. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. I te przytoczone przeze mnie i książki, i wypowiedź oraz historia Angeliki, którą usłyszymy, mają bardzo ważny aspekt w życiu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jakie teraz prowadzą kobiety. I tak, w dzisiejszych czasach, kiedy kobiety muszą sprostać wielu różnorodnym wyzwaniom, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, wydaje mi się, że znalezienie równowagi staje się kluczowe. Dlatego takie książki jak Off Balance, Burnout, wiele pozytywnych wypowiedzi albo takich motywujących wypowiedzi dostarczają cennych wskazówek, jak zarządzać stresem, priorytetami i czasem, aby osiągnąć satysfakcję i spełnienie w obu sferach życia. Dlatego chciałam Wam przedstawić historię Angeliki, która wydaje mi się jest idealnym przykładem tego, jak kobieta może sukcesem łączyć te dwie sfery, pokazując, że jest to możliwe dzięki determinacji, organizacji i wsparciu, jakie dostaje. Angelika nie tylko odnosi sukcesy zawodowe, ale według mnie też bardzo dba o swoją rodzinę, pokazując, że dzięki odpowiedniemu podejściu można osiągnąć harmonię i szczęście. Jej historia i inspiracje i inspiruje i motywuje do poszukiwania własnej drogi do równowagi, satysfakcji w życiu. Dlatego na początek chciałam Wam przedstawić Angelikę bliżej i posłuchamy teraz nagrania. Angelika opowie nam o swoim codziennym życiu, jak wygląda jej dzień, jakie obowiązki wypełnia na co dzień. Dowiemy się, jak udaje się zarządzać czasem i jakie ma pasje i marzenia. Teraz posłuchamy nagrania. Ed, would you mind playing the... Thanks. Witam Cię serdecznie, Angeliko.
1: Witam.
0: Dzisiaj chciałam porozmawiać troszkę o Tobie, o tym, jak funkcjonujesz w życiu. I na sam początek, jeżeli nie masz nic przeciwko, przedstaw się słuchaczom.
1: Mam na imię Angelika. W tym roku dołączam do 40-latków.
0: Gratulacje!
1: Dzięki. Mam dwójkę dzieci i pracuję w edukacji. Cork Education and Training Board i pracuję w mieście, w Cork City, no ale dojeżdżam niestety 9 dzień, bo mieszkam troszkę dalej, ale nie przeszkadza mi to zupełnie.
2: Rozumiem. Możemy troszkę na ten temat porozmawiać?
1: Jest, to moja kariera. Był to duży big step dla mnie, żeby to zmienić, bo mój background to jest bardziej, pracowałam w retail bardzo, bardzo długo tutaj, bo już tutaj jestem prawie 20 lat. Więc przeważnie pracowałam w menedżmencie, w sklepach, dopóki właśnie któregoś dnia dużo się zmieniło i zdecydowałam zmienić całkowicie wszystko w życiu, bardzo dużo zmieniłam w życiu generalnie. No ale żeby podjąć takie duże kroki, no to trzeba było jednak zrobić extra college, co zrobiłam, więc robiłam to bodajże 7 lat temu chyba, 8 już teraz nie pamiętam. Było to spowodowane tym, że czy bank holiday, czy Christmas, czy New Year's Eve, tak jak pracowałam w różnych miejscach, to trzeba było pracować, po prostu te nieprzewidywalne niedziele, te weekendy pracując i tak dalej. Chciałam jakoś jakiejś stabilizacji. Zrobiłam college, w Cork College of Commerce wtedy, teraz już Cork College of FET, Morrison's Island Campus, gdzie de facto sama pracowałam, więc to jest w ogóle śmieszne.
2: Taki twist.
1: Tak, więc zrobiłam college, a dostałam się do Cork Education and Training Board w taki sposób, że mój course director polecił mnie jako najlepszą w roku, ze względu na rezultaty moje i tak dalej, na dyplom. Polecili mnie, dostałam interview, przepraszam, interview pierwsze, drugie, trzecie, bo to jest, tutaj jest
2: takie
1: troszkę,
2: poziomy.
1: Tak, taki proces jest. Parę lat później jestem, gdzie jestem.
2: A robisz poziom piąty, tak? I szósty?
1: Piąty i szósty, business administration, a szósty to był business management. Nie wiem, już nie pamiętam, teraz już było dobre parę lat temu. Także później zaczęłam pracę, zaraz potem dostałam pracę w administracji, tylko że no nie pasowało mi za bardzo dojeżdżanie, bo to było daleko od domu, więc dałam radę przez 3 miesiące i dałam sobie spokój. Parę miesięcy na przerwa była, później właśnie w Cork Education Training Board się zadzwonili do mnie, że mój course director dał mój CV. No i w taki sposób właśnie od razu, potem nie robiłam już żadnego ekstra college'a, nic takiego, tylko od razu z tego przeszłam do Cork Education Training Board właśnie. I to już było lat temu, 4 chyba lata temu.
2: Oni mają parę poziomów, tak? Czyli aplikujesz?
1: To znaczy, ja nie aplikowałam. Oni, oni się odezwali do mnie. Natomiast, jeżeli wejdziesz na tab ten recruitment, no to mają tam wszystkie pozycje, bo nie tylko zatrudniają clerical officer jeszcze tam do biura, tylko także nauczyciele, SNAs, no cleaners i tak dalej. No to muszą całą edukację wypełnić, tak? Więc wchodząc na to, to właśnie aplikujesz, biorą cię na, z tego co pamiętam, są chyba 3 pierwsze interviews. Masz preliminary, jest ten second chyba, jest chyba final z tego co pamiętam, albo może second jest final, zależy właśnie też chyba na co. Ja zresztą dostałam tą pracę jak był COVID, także wszystko było zrobione przez telefon.
2: Także
1: moje interview było troszkę inne.
2: A jaka jest twoja rola obecnie, czyli po przejściu tych wszystkich poziomów i tych paru lat?
1: Jestem assistant staff officer, HR, jestem w pensions, także emerytury to jest mój department, moja sekcja. Dla mnie to jest w ogóle bardzo duży sukces, bo nigdy nie myślałam, że będę pracowała w public service, bo moje wykształcenie jest bardziej takie ekonomiczne, więc i biznesowe. Ja nawet w Polsce miałam staż w starostwie powiatowym. Praca biurowa była gdzieś tam i lubiłam to po prostu, bardzo to lubiłam. Lubiłam papierkową robotę, lubiłam pracę z ludźmi, face to face i tak dalej, bardzo to lubiłam. Jak zmieniłam ten całe swoje, no nie życie może, no życie zawodowe, zmieniłam to po prostu, absolutnie, do góry nogami się wywróciło, to razem z tym przyszło dużo opportunities. Wtedy, jak zaczęłam
2: drzwi
1: pracę...
2: Drzwi się zaczynają otwierać.
1: Tak, jeżeli człowiek dąży do czegoś, to wydaje mi się, że jak się manifestuje to wszystko, no to to jakoś tam jednak przychodzi z czasem. I ja zaczęłam pracę właśnie w head office i później robisz kolejne interviews, żeby dostać się na permanent panel. Więc robisz sobie grade tam higher, jak chcesz sobie iść cały czas interview zrobić na wyższy grade. No ale musisz permanent dostać, żeby z nimi zostać, bo oni ci przedłużają tam na miesiąc kontrakt, na dwa dostajesz, na trzy. Więc ja dostałam permanent, ale musiałam zmienić location i przeniosłam się do Cork College of FET, teraz Morrison's Island Campus, na były Cork College of Commerce. Także tam, gdzie studiowałam, tam poszłam sobie pracować, więc byłam w back office, więc ja kiedyś tam przychodziłam jako student i zadawałam pytania, a później studenci przychodzili do mnie i nauczyciele, więc ci de facto, co byli moimi profesorami, później z nimi miałam do czynienia dzień w dzień, co do ich tam jakieś, nie wiem, cokolwiek potrzebowali. Także to było troszkę takie dziwne. Już tam zaczęłam pracować. Miałam do czynienia właśnie, wiadomo, course director jest wszyscy i tak dalej, to przecież przychodzą i ma się z nimi do czynienia dzień w dzień. I w ten sposób zostałam też nauczycielem polskiego. Nie wiem, jak to nawet wyszło. tak czy inaczej informacja doszła do mnie, że oni już chcą, żebym ja uczyła, ale ja nawet nie wiedziałam o tym, że ktoś mnie brał pod uwagę. Więc to była bardzo śmieszna historia, no ale oczywiście się zgodziłam. I wydaje mi się, że dużym sukcesem dla mnie było to, bo gdzie pracując sobie w sklepie, dobrze, ja nie mówię, że było to coś w tym nie tak i tak dalej, mi najbardziej nie pasował patent cały, tak, po prostu godziny, no nie, za dużo po prostu dla mnie to było, ja chciałam czegoś innego i w życiu bym nie pomyślała, że idąc stamtąd do biura pracować, tak, będę nagle nauczyła w koledżu, tak, wieczorami Irlandczyków, no nie tylko Irlandczyków, bo miałam tam też różne miksy, dokładnie. No ale wydaje mi się, że to jest tak, dopiero początek mojego sukcesu.
0: Dziękuję, Angelko, za tą wypowiedź i przybliżenie nam Twojej osoby. A teraz chciałam Was zaprosić na krótką przerwę.

0: Witam po przerwie. W tej części programu Angelika podzieli się z nami swoją historią zawodową. Opowie, jak zaczynała swoją karierę, a jakie napotkała trudności oraz jakie sukcesy udało jej się osiągnąć. Usłyszymy również, jak radzi sobie z pogodzeniem życia zawodowego z prywatnym, co na pewno jest wyzwaniem dla wielu z nas. Zapraszam do odsłuchania następnego nagrania.
1: Następnym pytaniem, które chciałabym zadać, to jak łączysz życie zawodowe z życiem prywatnym?
2: Poświęcam temu bardzo dużo czasu, bo jest to praca full time. Mm-hmm. Faktem, godziny są świetne, bynajmniej dla mnie. No mi to pasuje, tak jak mówiłam. Przychodzę sobie do pracy na 8, wychodzę o 4. W ten sposób wiem, że każde święta, my mamy bardzo długo pozamykane office i tak dalej. I ja już mogę sobie planować z góry. Nie każdy ma taką możliwość. Ja wiedząc, że wychodzę o 4 z pracy, o 4:30 już odbieram dzieci. My za 5 minut jesteśmy w domu.
1: Tak.
2: Więc my mamy naprawdę jeszcze bardzo dużo czasu wieczorem dla siebie. Mm-hmm. To nie jest godzina pracy, nie wiem, do 7, że ja przyjeżdżam, już trzeba dzieci kłaść spać. Mm-hmm. Więc naprawdę bardzo mi to pasuje, bardzo mi to odpowiada. I jak to godzę, to wydaje mi się, że numer jeden to jest organizacja.
1: Tak.
2: Że bardzo dużo robienia rzeczy do przodu pozwala mi odetchnąć troszkę po pracy, a nie wpadać do domu po prostu i robić pranie, gotować. Mam plan w pracy zawsze, po prostu od A do Z, od początku do skończenia. Mm-hmm. Tak samo mam w domu. Ja wiem, kiedy gotuję, kiedy nie gotuję.
1: Tak.
2: Ja w weekendy przygotowuję sobie już na 2 tygodnie dzieciom snaki, w malutkie pudełeczka i tak dalej, krakersy, ciasteczka, rodzynki i tak dalej. No jest jeszcze malutka. Niecałe 2 latka ma, no mój syn ma już 10 lat, to jest troszkę łatwiej, wiadomo. No. Przy małym dziecku choroby, niespanie, jeszcze mleko, to tamto, to się zbiera, to się zbiera. Mnie najbardziej uderza niespanie, to jest coś, co mnie najbardziej, ale to chyba każdego, bo im więcej człowiek nie śpi, bardziej jest zmęczony, a trzeba jednak w pracy troszkę dać siebie, tak, jakiś tam effort i w ogóle, no trzeba, no niestety, ja pracuję jeszcze, właśnie jak w pędzie, to masz cały dzień calculations, wiesz, to
1: numerki,
2: cały dzień po prostu, i mózg musi pracować, nie ma, że nie. Godzę to naprawdę, to jest może dziwne, bo moja praca nie jest łatwą pracą, ale godzę to bardzo łatwo. My mamy naprawdę rozplanowany tak dzień, że jak wracamy, mój narzeczony za niedługo też przyjeżdża, który de facto jest przeważnie przygotowany już.
1: Tak.
2: I o godzinie 6 można iść na spacer, gdzie
1: macie
2: wszystko jest zrobione.
1: Siebie.
2: Tak. Mhm. Czy pranie się robi, my sobie wchodzimy. Naprawdę. No jednak bardzo łatwo mi to przychodzi.
1: I wydaje mi się, że to chyba też Ci pomaga, bo sposób, w jakiej pracy pracujesz, to w takiej pracy, gdzie są liczby, terminy, zobowiązania, regulamin i non-stop zmieniające się zasady, to powoduje, że trzeba właśnie myśleć do przodu, planować, organizować.
2: Koniecznie.
1: I przekładając to na życie domowe, czy w ogóle życie w rodzinie, wydaje mi się, że wtedy wychodzi łatwiej.
2: Łatwiej. Myślę, że ja chyba bym też takiej pracy nie dostała, wiedząc, że nie mam takich skills, bo oni szukają kogoś, kto jest po prostu on point ze wszystkim, bo inaczej nie da rady.
1: No nie
2: da rady. U nas w pracy, tak samo jak w moim życiu, nic nie jest odkładane na jutro.
1: Tak.
2: Bo ja jutro wiem, że nie będę miała na to czasu. Coś tam nie wychodzi, to wtedy wiem, że ze względu na to, że wszystko inne jest ogarnięte, to ja zawsze będę miała ten taki window, gdzie mogę sobie pozwolić na ten błąd.
1: Tak.
2: Natomiast gdyby wszystko inne się
1: nałożyło.
2: Po prostu nałożyło i się rozsypało, to wtedy mamy problem. Ja też nie powiem, że to przyszło łatwo. To wszystko wyszło z czasem, tak jak mówisz, no też troszkę ze względu na moją pracę, to jest jakoś tam już we mnie siedzi.
1: Tak.
2: Mam taki uneasy feeling, jak nie mam wszystkiego już zaplanowane.
1: Tak.
2: Ja wiem, że 2 dzieci dużo do tego się dołożyła, nie tylko praca, bo gdyby nie to, to właśnie nie mielibyśmy czasu razem.
1: Tak.
2: W domu byłby ciągle mes.
1: Tak.
2: Ja bym była cały czas anxious po prostu, że to i tamto jest do zrobienia i tak dalej, a ja robię wszystko z wyprzedzeniem i staramy się zrobić wszystko tak przed piątkiem, żeby sobota, niedziela były zrobione zakupy, pogotowane, posprzątane, pranie porobione
1: i
2: w ten sposób mamy czas dla nas.
1: Ten czas dla was, to wspominasz, że spędzacie go na spacerach.
2: Spacery, tak, my mieszkamy na wiosce w countryside, gdzie jest pięknie, zielono, cicho, więc jest gdzie chodzić, właśnie, czy z wózkiem, czy syn na rowerze, czy na skuterze, czy pobiegać, cokolwiek, bo mój partner też biega, no trochę teraz przystopował, bo przez małą, wiadomo, no jak jest malutkie dziecko, to inne są priorytety, będą biegać, mają plan, że będą biegać, sobie wracają właśnie on i syn z powrotem mam nadzieję, że niedługo.
1: To też taki fajny pomysł, zarazić troszkę sportem i...
2: A syn jest bardzo zarażony akurat, to jest piłkarz, także u niego nie trzeba go zarażać.
1: Bieganie to już
2: to bieganie to jest wykwiczenie od
1: tak. Tak, to po prostu jest numer jeden dla piłkarza.
2: U niego tak. Jak ja przychodzę do domu, że zająć się obiadem, to partner wraca do domu, w międzyczasie zajmie się małą, czy zrobi właśnie z synem lekcję, czy cokolwiek w tym momencie musi zrobić, albo jak wstawię pranie i robię coś innego, on pójdzie wywiesi, ja wstawię zmywarkę, on rozłoży. U nas nie ma czegoś takiego, że ja jestem tą osobą, która wszystko robi w domu, bo on jest mężczyzną i ma zajęcia przy samochodzie. Wydaje mi się, że to bym nie byłabym sobą, gdybym mogła żyć inaczej. Więc to jest coś, co wydaje mi się, że też mam jakoś tam zasłużone, bo jako kobieta pracująca na full time, tak samo jak i mój partner, mając dwójkę dzieci, nie czułabym obowiązku wszystkiego przyjmowania też.

0: tak weszło w naszą rutynę, że teraz to już nie pamiętamy, kiedy to się zaczęło, tylko wszystko tak idzie po prostu smooth cały czas, że wiadomo, każdy ma gorsze dni, dzieci zachorują, to trzeba do szpitala jechać w...
1: Dzieje się, różne
0: dzieje rzeczy. Dzieje się, pewnie. No. To jest życie z dziećmi, zresztą życie, nic nie wiesz, co cię czeka za rogiem. Natomiast jak tylko możemy, no to mówię, no to człowiek dba o to, żeby to życie jednak było spokojne, ułożone.
1: I też dla
0: was. I żebyśmy z tego czerpali przyjemność jakąś i korzyści, a nie tylko po prostu człowiek, żeby biegał jak szalony cały czas. Bo...
1: Rozumiem, że spędzenie czasu z rodziną to są niesamowicie cenne chwile. Czy masz takie może najbardziej, które zapadły w twojej pamięci?
0: Dla mnie bardzo cenne jest to, że nasza córka jest jeszcze malutka, więc te wieczory, kiedy kładzie się spać, daje się jej kąpiel i ona jeszcze sobie, no już to mleko już nie pije też, no ale jeszcze parę tygodni temu piła mleczko wieczorem, przytulała się, oglądała sobie jakąś bajeczkę i szła spać. To było dla mnie, wiadomo, to wiąże. Zresztą ma się kontakt z dziećmi, no jestem matką, no to nie ma co ukrywać. Z synem jest troszkę inaczej, no mamy inne relacje, bo to jest chłopak. Co my jako rodzina robimy? Podróżujemy i to nas też wiąże. Zwiedzanie świata. Uwielbiam to robić. Podróżowanie było zawsze moją pasją. I cenne momenty, tak jak teraz już syn jest starszy, to podróże to jest coś, co oboje strasznie pamiętamy. I wracamy na przykład parę lat temu, mama, a pamiętasz wtedy i wtedy. I to jest coś fajnego z nim. Natomiast, no mówię, mała to jest jeszcze, no ona jest za malutka, ale z nią, no to tak jak z każdym dziedziusiem, no to przytulanie, zabawy, czytanie książek, no to jest coś, co już nie wróci już za chwilę, to wszystko będzie inaczej.
1: Przejdzie, zniknie i pewnie będzie nie przytulaj mnie, mamo, przy szkole.
0: No właśnie, tak. Mamo, nie rób mi wstydu, zostaw mnie, nie chcę cię trzymać za rękę. Przeszłam to z synem, wiesz, no z córką. Też chłopcy mają to do siebie, że opiekują się swoimi siostrami. Tak? Ja wiem, że ona jest jeszcze malutka, jest między nimi 8 lat, troszkę ponad. Ale z czasem on będzie starszy, ona będzie starsza, to wydaje mi się, że będzie... Niedługo będą mieli czasu razem w jednej szkole. Ale wydaje mi się, że to nie jest tak znaczące, bo mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, więc wszyscy razem się trzymają, więc nawet jak ona sobie pójdzie, nawet się poprawi, to wydaje mi się, że on gdzieś tam będzie. No mój syn, no dobrych parę lat był jedynakiem, tak? Nie planowaliśmy tego, że będzie miał rodzeństwo, a do tego siostrę, to było super, no najlepsza niespodzianka w moim życiu chyba. I wydaje mi się, że dla niego też, bo w pewnym momencie straciliśmy naszego psa, to już będzie chyba teraz 3 lata, więc było to dla niego strasznym przeżyciem. Ale później jak siostra mu się urodziła, to akurat było niedługo po... Na pewno mu to pomogło, bo jednak z psem się wychował całe życie, więc to był jego taki brat, powiedzmy. Więc
1: a teraz pojawiła się siostra.
0: Jakoś to wypełniło serduszko pewnie i ten ból, nie, co miał, bo cierpienie było strasznie wielkie.
1: Oczywiście.
0: Więc na pewno mu pomogło.
2: Dziękuję, Angelko, za następną część twojej wypowiedzi i że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą, umiejętnościami, i sposobami na to, jak poradzić sobie właśnie w codziennym życiu. Teraz chciałabym zaprosić Was na krótką przerwę.

0: Witam serdecznie po przerwie dla tych, którzy do nas dołączyli. Dzisiaj mam okazję przedstawić Wam postać Angeliki, jej historię oraz jak sobie radzi w życiu rodzinnym i zawodowym, o jej pasjach i wiele innych. Do tej pory udało nam się przybliżyć jej osobę i usłyszeć wiele ciekawych informacji na temat jej kariery zawodowej, informacji o jej rodzinie, wartościach, które stara się przekazać swoim dzieciom, o codziennych obowiązkach domowych, wyzwaniach. I teraz chciałam przejść do następnej części tego programu i rozmawiałam z Angeliką, która podzieliła się swoimi sposobami na zarządzanie czasem i utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym. Opowie nam o jej technikach, które pomagają jej w codziennych obowiązkach, a jak radzić sobie ze stresem, zmęczeniem, troszkę o hobby i pasje, które pozwalają jej na relaks. Zapraszam Was na następne nagranie.
1: Jak udaje Ci się znaleźć balans między pracą a życiem osobistym? Troszkę już wspomniałaś o ten temat i chciałam po prostu rozwinąć.
2: No z mojej strony, ja nie chcę powiedzieć, że mi to łatwo przychodzi i nie chcę zabrzmieć jak, o Boże, jak ona ma super życie i tak dalej. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Ja musiałam bardzo ciężko nad tym pracować, żeby to tak wyglądało. I myślę, i to trzeba, dwie osoby do tego trzeba, więc wydaje mi się, że gdybym była sama, no na pewno by tak łatwo mi nie szło. Więc trzeba dwie osoby do tego, więc... Są rzeczy, których ja nie robię, a partner robi w domu i odwrotnie. Tak. Wiesz, zrobię obiad, ja się odwrócę, pójdę, ja wiem, że on posprząta i nie muszę się nawet nad tym zastanawiać, więc tak, że on zrobi wszystko, żeby mnie wyręczać.
1: Tak.
2: Że pomóc i są rzeczy, które widzi, że ja muszę zrobić, to usiądź, ja pójdę, zrobię to. Ja mówię, słuchaj, ty też masz tylko dwie ręce. Mi, może też dlatego mi to tak łatwo wszystko godzić, bo strasznie dużą pomoc mam w nim.
1: Oczywiście.
2: Bo wydaje mi się właśnie, że na pewno, no samej, no to dzieci to nie byłoby tak przepięknie.
1: Więc bardzo się cieszę, że u ciebie tak wychodzi. Zapytać o może jakieś techniki zarządzania czasem, jeżeli masz takie, które na przykład pomagają w codziennych obowiązkach. Czyli wspominałeś, że na pewno organizacja, planowanie, nie wiem, zapisujecie sobie na...
2: Zdecydowanie,
1: tak, mamy na karteczkę, kalendarz, mamy... Na kalendarzu, tak?
2: Mamy kalendarz, mamy na lodówce, mamy family planner i ja mam już tydzień do przodu zawsze zapisane, co będziemy jeść, jakie obiady, jakie zakupy.
1: Tak.
2: Więc ja... U mnie kluczem będzie planowanie wszystkiego bardzo do przodu.
1: Mm-hmm.
2: Bardzo do przodu. My w październiku lecimy do Nowego Jorku, a ja już zaczęłam planowanie i organizację.
1: Mm-hmm.
2: Bo ja wiem, że ja zaraz o tym zapomnę, inaczej tylko nie zrobię nic. Później dziecko zachoruje, później tam jedno trzeba zrobić,
1: a dzisiaj
2: drugie będzie
1: czas.
2: Miało obiad tej spokojnie.
1: Tak.
2: Trzecie będzie miało trening. Trzecia, nie mam drugiej. Pierwsze będzie miało trening.
1: Okay, kto wie?
2: Więc ja jestem człowiek, wszystko do przodu. Ja już dzisiaj wiem, co robimy za parę tygodni i może to brzmi jakoś bardzo crazy, bo ludzie pomyślą, Boże, ona chyba nie ma innych zajęć. Nie. Ja po prostu wiem, że ja ułatwiam sobie życie, mając pół godziny wolnego dzisiaj, ja wezmę sobie mój notebook, otworzę listę, aha, do Nowego Jorku musiałam zrobić to, to i to. Sobie automatycznie zrobię to, otaczę.
1: Tak.
2: Musimy dodać to, że nawet jak idzie wszystko pięknie i ładnie, zawsze coś wyskoczy.
1: Tak.
2: Nigdy, ja nie chcę perfekcyjnego życia, ja nie chcę, żeby było idealnie. Tylko tak jak u nas jest, to jest naprawdę bardzo dobrze i mam nadzieję, że po prostu tak zostanie, bo to jest mój taki jakiś taki...
1: Schemat.
2: Jest i mój w głowie jakoś to jest taki model idealnej rodziny dla mnie, mojej rodziny.
1: Tak.
2: Każdy ma inną rodzinę, każdy ma inne priorytety i tak dalej. Dlatego mówię, no ja mówię tylko i bazuję, tylko właśnie bazuję na swoim przykładzie i dla mnie, no
1: zadziałam.
2: Wypracowałam sobie jak najperfekcyjnie nie mogłam.
1: I pojawia się takie momenty, które są nieoczekiwane. To jak sobie wtedy radzicie, jako rodzina, czy w ogóle z pracą? I...
2: To znowu powiem o moim partnerze. On widzi, kiedy ja już jestem overstimulation. Syn czegoś chce, tutaj pralka chodzi, wiesz, tu bajka musi lecieć, bo mała nie zje obiadu, więc czasami bardzo dużo dzieje, ale on to widzi. On wtedy bierze wózek, bierze małą, bierze syna, chodźcie, idziemy na spacer, mama musi sobie odpocząć. A ja, żeby rozładować emocje, zacznę sprzątać przeważnie. Więc mi to tak wtedy idzie, jak, jestem jak torpeda, więc w ciągu pół godziny mam wszystko zrobione i oni wracają, ja jestem zadowolona, dom jest czysty, obiad jest pochowany, lunch jest skończony, jest idealnie.
1: Każdy musi znaleźć taką metodę na rozwiązywanie takiego stresu.
2: Tak.
1: I sprzątanie mi się wydaje, że idealnie się wbija.
2: Jest dobre. Mam po mamie chyba, wiesz, moja mama też zawsze latała po prostu jak piorun po domu. I jeszcze wydaje mi się, że gotowanie. Ja, to jest też moja kolejna pasja, więc jak sobie zostanę sama sobie w domu, albo coś upiekę, albo coś gotuję, w międzyczasie sprzątam, jest super. Wiesz co, i to też jest eksperymentowanie. A jak wychodzi i wszyscy jest zadowoleni, tak. Każdemu smakuje, to już w ogóle jest super, nie?
1: Jest tak, jest. Wydaje mi się, że właśnie takie praca rękami, czy kreatywność w wielu wymiarach powoduje takie rozluźnienie.
2: Szczególnie, że przy tym ja sobie włączę muzykę, wiesz, jestem sama, czy tam ulubiony serial, cokolwiek to jest. No i jest, no, ja nie mówię, że Boże Święte, że to mi rozwiąże problemy, tak?
1: Tak.
2: No ale w tym momencie, jak człowiek potrzebuje odetchnięcia i oddechu w spokoju samemu, no to ja szukam tak, no, po prostu położyć się, pójść sobie, położyć się, włączyć sobie też coś do oglądania. To jest kolejna rzecz. No ale mówię, no z dziećmi, no to trzeba, ja to jakoś jednak rozgraniczę to, że jak trzeba odetchnąć, to naprawdę trzeba samemu odetchnąć, nie? Każdy ma jakieś sposoby, nie? Dlatego fajnie się takim dzielić. Teraz wszyscy pójdą gotować i piec.
1: Albo sprzątać.
2: To każdy na dzisiaj... dobre wyjdzie,
1: słuchaj. Tak, a nie?
2: Moją pasją zawsze było czytanie książek, co dalej robię, jak mam tylko chwilę. Chociażby miała zacząć i zostawić tę książkę na miesiąc, to i tak jakoś jednak tam...
1: Wrócisz.
2: Wrócę, wiem, że wrócę, ale od zawsze były to podróże. I naprawdę zwiedziłam bardzo dużo już świata i miejsc, i bardzo dużo miejsc na świecie. I kontynuujemy to. Nawet z małą byliśmy, jak mała miała nawet niecały roczek, to byliśmy już z nią we Francji. Byliśmy z nią w Newcastle, byliśmy parę razy w Polsce, to wiadomo, no to bardziej poznała rodzinę. Mieliśmy jechać do Grecji 3 miesiące temu, no niestety z pewnych względów tam nie wyszło, ale teraz lecimy właśnie do Nowego Jorku całą rodziną, więc ona jest mała, nie jest świadoma, ale zaczyna już też zwiedzać świat. Mój syn tak samo od małego zwiedzał, więc był bardzo dużo krajach. Zostaliśmy posiadaczami vinyl record player, więc zaczynamy zbierać winyle. Ja już parę miałam. A teraz się dorobiliśmy takiego dobrego sprzętu. Jednak muzyka, książki, no i podróże to jest coś, co mnie napędza bardzo pozytywnie. Więc ja już teraz żyję naszą wycieczką w październiku. I co wtedy w tym momencie tam się będzie działo i tak dalej. I to jest coraz bliżej, coraz bliżej. A z dwójką dzieci trzeba się zorganizować. Bo jednak Nowy Jork to nie jest, nie wiem, wycieczka do Hiszpanii na 2 tygodnie w słońcu, gdzie jesteś w hotelu na plaży i tylko sobie wchodzisz do basenu. Będzie troszkę jeżdżenia, subwaye, chodzenie, zwiedzanie i tak dalej. Więc...
1: A jeżeli chodzi o książki, to jaką ostatnio czytałaś? Pamiętasz może?
2: Skończyłam biografię Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers. To skończyłam i to też było tak wchodzenie, wychodzenie, na czym teraz stoję i zaczęłam już parę miesięcy temu, to Matthew Perry. Tylko kupiłam tą książkę, od razu mówię, zanim zmarł, bo każdy się rzucił, bo bestseller, bo on zmarł i każdy chciał czytać książkę. Nie, ja już ją kupiłam jakiś czas temu i ona leżała i czekała na swój czas. I ja zaczęłam czytać i jestem już tak w połowie, wydaje mi się, i muszę do niej wrócić. Wracam do książek, które czytałam, jak jeszcze w średniej byłam. George'a Orwella książki wracam do tych książek. Zbrodnie i kary zaczęłam czytać od nowa.
0: Dziękuję, Angeliko. Muszę powiedzieć, że czytanie książek to jest jedna z moich ulubionych metod na zrelaksowanie. Polecam. W kolejnej części programu Angelika podzieli się również radami dla innych kobiet, które starają się podzielić życie zawodowe z rodziną. Opowie o swoich marzeniach i swoich planach na przyszłość oraz o celach, które uważa za najważniejsze u kobiety sukcesu. I jest to jej metoda na samą siebie, na jej rodzinę, na jej sposób funkcjonowania. Zapraszam do odsłuchania następnego nagrania.
1: Kto jest twoją największą inspiracją w życiu zawodowym i prywatnym?
2: Zawodowym, o dziwo, chyba nie mam. Jakoś nigdy nie kierowałam się drugim człowiekiem w dążeniu do swojej jakiejś tam kariery. No prywatnym to podejrzewam, w jakiś sposób na pewno mama, bo znaczy rodzice nauczyli mi bardzo ciężkiej pracy. I dzięki temu jestem, gdzie jestem, bo ja nie jestem człowiekiem, który się podaje absolutnie. Prywatnie no to wydaje mi się, że mama, bo jednak no dużo nas nauczyła. Z dwóch rodziców to jednak ona była zawsze tym rodzicem, który przekazywał nam jakieś wartości i był obecny. Może tak to powiem.
1: Rozumiem.
2: Jest to zdecydowanie mama.
1: A jakie rady mogłabyś dać innym kobietom, które starają się godzić życie zawodowe z rodziną?
2: Jest coś, czego musiałam się nauczyć. Bardzo niechętnie, bo jestem perfekcjonistką. I to mnie strasznie bolało. I ja potrafiłam to opowiadać każdemu, jak byłam w ciąży z malutką, czyli w mojej drugiej ciąży, gdzie ja wiedziałam już, co mnie czeka, pracując na full time, mając 2 dzieci, dojeżdżając do pracy, mieć partnera, który też pracuje na full time. Ja wiedziałam, że jak już mała się pojawi, to ja będę musiała się wycofać z paru rzeczy. Że bycie perfekcjonistą jest super w pracy. To jest super skill, który możesz dodać sobie do CV.
1: Tak.
2: Ale jeżeli chodzi o dom, czasami jest to niemożliwe. Mnie to bolało moją duszę zawodową, mnie to bolało moją duszę jako człowieka, jako kobiety, że ja już nie mogłem wszystko na tip-top. że podłoga się nie świeci, że tu są okruchy, że tu są zabawki. Ja to już raz przeszłam, tak? Ja już mam dziecko, które ma 10 lat. Natomiast z jednym dzieckiem było łatwiej. Ogarnęłaś jedno dziecko, jest spokój. Jedno ogarniesz, drugie robi nieporządek. I ja mogę radę też taką, że trzeba sobie odpuścić. Chociaż nie wiadomo, jakie masz OCD, jak bardzo jesteś perfekcjonistą, krok do tyłu. Po prostu patrz przez jakieś, nie wiem, różowe okulary. I też dużo dało mi to, jak ktoś mi kiedyś powiedział, że pamiętaj, że ten mes w domu i te okruchy masz tylko na teraz. Że za parę lat już tego nie będziesz miała i do tego nigdy nie wrócisz. Tak. Więc zamiast się tym stresować, ciesz się tym. Ty masz zdrowe, piękne dziecko.
3: Tak,
2: że masz kogoś.
3: Bo niektórym nie przychodzi.
2: No właśnie, a niektórzy marzą o tym. Tak. Więc trzeba doceniać to, co się ma. Ja wiem, że to są tylko słowa, bo ja wiem, że mi tak ludzie też mówili, jak byłam w ciąży. Bo mi było bardzo ciężko. Moja dusza perfekcjonisty płakała w środku, tak samo jak się już mała urodziła. Ja potrafiłam rezygnować z własnego snu po to, żeby mieć dobrze gotowany obiad, bo ja musiałam upiec dzieciom cheesecake, bo ja coś tam... To jest głupotą ludzką. Jak o tym teraz pomyślę, nasz dom jest zawsze czysty. My jesteśmy po prostu on top of everything zawsze. Tylko ja... Nie wystarczało mi. Ja chciałam wrócić do tego, jak było, a to jest niemożliwe z małym dzieckiem. Trzeba się przestawić, trzeba oddechnąć, trzeba brać głęboki oddech i pozwolić temu syfowi tam sobie leżeć. Dzieci pójdą spać, ogarniesz wtedy. Daj na wstrzymanie. Ja jestem człowiekiem tym, który potrafił dzień w dzień myć podłogi, żeby było czysto w domu. A teraz my myjemy raz na weekend i można żyć? Można. Nikt od tego nie umarł. Po prostu dajcie sobie ludzie na wstrzymanie, bo to nie jest warte zachodu. Nie? Ani nerwów, ani nic. No ja tam nie mówię, zostawcie wszystko, niech tam naczynia sobie rosną przez tydzień. Absolutnie. Nie o to chodzi. Zróbmy, co mamy zrobić, ale to już nie trzeba, ja mówię, jak to zawsze mój partner mówi, nie trzeba iść i dalej, wiesz, pieścić tej łazienki. Można to zrobić raz na tydzień, nikt nie umrze, nie?
3: Jakie masz marzenia i plany na przyszłość?
2: Dużo marzeń już spełniłam. Kolejnym marzeniem jest to, że lecimy do Nowego Jorku. To jest mój prezent na moją 40. Więc zawsze było to moim marzeniem, żeby jechać. Już miałam jechać dwa razy, wcześniej po prostu nie wyszło, więc to jest moje duże marzenie. I ja odhaczam. Ja mam mapę i odhaczam miejsca na ziemi, które chciałam zobaczyć. Więc tam po drodze jeszcze zostało niedużo już, więc kolejną destynacją naszą jest Indonezja, już bez dzieci. Więc mamy nadzieję, że znowu na mojego partnera urodziny to pojedziemy właśnie do Indonezji. On chce do Japonii, jeszcze zobaczymy. Marzenia moje są bardzo osiągalne. Może finansowo, no nie dla każdego to jest osiągalne, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nie wiem, ja nie marzę o tym, żeby jutro być prezydentem. Nie, ja marzę o tym, że jak sobie zarobię ciężko, to mnie będzie na to stać. Ja będę siebie dumna, że moimi rękoma, ciężką pracą stać mnie na to, żeby jechać po prostu i spełniać sobie kolejne marzenia. Jeszcze jedynym takim cichym marzeniem, jakie mam, to żeby mój syn spełnił swoje marzenia i został piłkarzem, bo pnie się niesamowicie do góry i także to jest takie ciche marzenie, które mam nadzieję, że jemu wyjdzie. A jeszcze jedno miałam marzenie zawsze, żeby mieszkać gdzie indziej niż mieszkamy, więc może to też kiedyś dojdzie do skutku.
3: Jakie cechy uważasz za najważniejsze, które mogłyby kobiecie pomóc w sukcesie?
2: Wydaje mi się, że bez organizacji nie będzie sukcesu. Jeżeli ktoś ma naturę wstawania o 12 i kładzenia się w nocy spać, okej, ty sobie rób jak chcesz, ja sobie dorobię jak chcę. Natomiast ja wiem, że wstając o 5 pójdę sobie pobiegać pół godziny, wracam, wezmę shower, jest 6, idę na dół, ogarnę wszystko, dzieci się obudzą, można żyć. Nie ma hossu, nie ma ten, chcę tamto, to jest to. Wszystko jest zrobione, wszystko jest gotowe, już jest spakowane, na przykład piknik, jedziemy sobie gdzieś tam. No, nie mówię, że gdzie będziemy wstaje, potem czyjeś. No w sumie z małą to. Ale organizacja, tak. Dla mnie drugie, no jeżeli chodzi o pracę, no to bycie profesjonalnym. Tutaj niestety, no ale to trzeba 100% profesjonalizmu wkładać w moją pracę. Samozaparcie, silna wola, zdecydowanie 100% i w życiu prywatnym i zawodowym. No i coś, co może być przekleństwem w jakiś sposób, bycie ambitnym. Bycie ambitnym nie pozwoli mi usiedzieć na miejscu, bo ja się bardzo szybko nudzę. Stąd moje awanse, stąd potrzeba więcej i więcej. Ja uwielbiam zmiany.
0: Dziękuję serdecznie, Angeliko, za następną wypowiedź i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i tak obszerną informacją. Jestem pewna, że słuchacze będą zadowoleni słuchając twojej wypowiedzi i tego nagrania. A teraz chciałam was zaprosić na następną przerwę.

0: Dziękuję Ci, Angelko, za wspaniałą rozmowę i inspirującą historię. Jednak to nie jest jeszcze koniec, bo mamy ostatnie już nagranie z Angelką. I opowie nam, jak trafiła do KORK. Zapraszam wszystkich do odsłuchania ostatniego nagrania z Angelką.
1: Irlandii przyleciałam jakieś tak 20 lat temu. KORK nie był moim miejscem docelowym. Galway było. Z tego względu, że jechałam do znajomej, która w Galway już mieszkała bodajże od roku. I miałam przyjechać tylko na chwilkę. Miał być to pobyt paromiesięczny. No, jak widzę, troszeczkę się przedłużył. Więc w Galway mieszkałam dobrych parę lat. Parę razy też zmieniałam mieszkanie w Galway i pracę. I z tego względu, że Galway wydawało mi się już bardzo małe. W sensie czułam, że są inne możliwości dla mnie, że mogę troszkę spróbować może w jakimś większym mieście. No i nadarzyła się okazja zmiany lokalizacji w pracy i z tego skorzystaliśmy, więc jakieś bodajże 14 lat temu przeprowadziłam się do KORK. Znalezienie tutaj mieszkania i odnalezienie się w dosyć dużym mieście, bo KORK nie jest małym miastem porównaniu do Galway. Wszystko było robione na odległość i przez internet, więc mieszkanie znaleźliśmy. Jakiś czas po tym, jak przeprowadziliśmy się do KORK, nastała decyzja o kupnie domu, bo był to bardzo dobry czas na inwestycje, był to czas recesji. Udało się kupić dom, no tak około chyba jakoś 10 lat temu, więc to był najlepszy wybór, tak jak mówię, bo był to świetny po prostu czas na inwestowanie w nieruchomości pieniążków, co też zrobiłam. Już tutaj troszkę i kocham KORK. Z KORK akurat bym się nie wyniosła, KORK to jest moje miejsce. Pomimo tego, że mieszkamy na obrzeżach, mieszkamy w spokojnej wiosce, ale jest cudnie, uwielbiam KORK. Bardzo dużo względów. Więc tak, moja historia zaczęła się od Galway, a można później skończyła się na KORK.
0: Dziękuję, Angelko. Tak, KORK jest takim niesamowitym miejscem. Ja osobiście przyleciałam do KORK na samym początku i zostałam w KORK, więc cieszę się, że wybrałaś KORK. Jest bardzo fajnym miastem. Chciałam dla naszych słuchaczy tylko tak przypomnieć, że ten odcinek będzie możliwy do odsłuchania na Mixcloud, ale też będzie dostępny na CR.dei pod zakładką programu Porozmawiajmy po polsku pod KORK City Community Radio 100.5 FM. Na sam koniec chciałam od siebie dodać, że rozmawiając z Angeliką, wydaje mi się, że była to bardzo interesująca rozmowa, ale też na podstawie swoich doświadczeń nie ma idealnego schematu na łączenie życia zawodowego z prywatnym. Głównie dlatego, że każdy z nas mierzy się z różnymi wyzwaniami i ma inne priorytety. Kluczem jest odnalezienie równowagi, która działa dla nas indywidualnie. Dlatego historie takie jak Angeliki przypominają nam, że choć bywa ciężko, warto dążyć do swoich celów, nie zapominając przy tym o sobie i swoich bliższych. I najważniejsze, żeby wypracować własny sposób na swoją rodzinę, na siebie, na swoją pracę. Jak to wszystko połączyć? Więc dlatego nie wydaje mi się, żeby był jeden sposób. Dzisiejsza historia jest to Angeliki historia i jej sposób na siebie, na jej pracę zawodową, na jej życie w domu, na nią. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy ma własną drogę i własne tempo. To, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie będzie idealne dla drugiej, dlatego warto czerpać inspiracje z różnych źródeł, eksperymentować, testować, dostosować strategię do własnych potrzeb i okoliczności, czy to poprzez lepsze zarządzanie czasem, wsparcie rodziny, przyjaciół, czy też dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne. Każda z nas ma możliwość znalezienia swojego sposobu na pogodzenie tych dwóch ważnych aspektów życia, w ogóle wszystkich aspektów życiowych, tylko musi to zrobić wedle siebie, swojego życia, swojej sytuacji, swojej intuicji, swojego poczucia. Chciałabym również dodać, że bardzo ważne jest, abyśmy jako kobiety wspierały się nawzajem i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Dlatego dziękuję Ci, Angeliko, za Twój czas, za to, że miałaś chwilę ze mną porozmawiać, a za to, że miałaś możliwość i odwagę powiedzieć o tych wszystkich metodach, o tym, co dzieje się u Ciebie w domu. I uważam, że wzajemne zrozumienie, wsparcie, dzielenie się właśnie takimi historiami czy metodami z innymi mogą być kluczowe na przykład w życiu drugiej osoby, czy może nawet w trudnych momentach. Dlatego osobiście apeluję, abyśmy nie bały się prosić o pomoc i też nie bały, żebyśmy się nie bały oferować jej innym. Pamiętajmy, że nie jesteśmy same i że razem możemy osiągnąć więcej. Ja na dzisiaj dziękuję. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję, że Angelika miała chwilę dla mnie i dla nas, żeby podzielić się tą swoją historią. Mam nadzieję, że była ona dla Was inspirująca i że wprowadza tak jakby pewną ideę do Waszego życia. Kto wie, może ktoś skorzysta z metod, które Angelika stosuje, na przykład pójść i posprzątać, albo na przykład pójść i nie wiem, upiec coś, poczytać książkę, zrobić sposób właśnie bycia samej, odpoczywania samej, który ułożyła sobie też Angelika ze swoim partnerem. Dlatego życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Będę trzymać kciuki za każdą z Was i mam nadzieję, że każda z Was wypracuje sobie swój sposób, taki przepis na swoje życie, czego serdecznie Wam wszystkim życzę. I do usłyszenia, do następnego programu. Do widzenia.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.